W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy bracia i siostry, celebrujemy siódmą niedzielę w okresie wielkanocnym. W przyszłą niedzielę będziemy już się cieszyć ze święta zesłania Ducha Świętego. A tymczasem w naszej świątyni, najstarszej polonijnej świątyni na terenie zachodniej części stanu Nowy Jork, u świętego Stanisława, biskupa i męczennika, jak również w diecezjalnym sanktuarium Jana Pawła II, mamy zaszczyt gościć naszych czcigodnych gości. Gościmy w dniu dzisiejszym członków 53rd Polish Alliance Convention. Są to chóry, które dzisiaj gościmy. Chopin z Buffalo, Kalina, Symfonia. Mamy również członków Polish Saturday School, jest Children Choir, Polonia Paderewski, Aria, Heigel, Cantabo, Chopin New Jersey, jak również chór Jutrzenka. Bardzo serdecznie was witamy, a po mszy świętej zapraszamy wszystkich do pozostania na koncert pani Dominiki Zamary, gościnnie występującej u nas w Buffalo w ten weekend. Ja modlę się w czasie tej mszy świętej w intencji świętej pamięci Janiny Duś, msza święta zamówiona przez Pawła i Dorotę Woźniak. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

módlmy się. Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel zasiada chwale po Twojej prawicy. Wysłuchaj nasze błagania i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą odczuwali, że pozostaje z nami aż do skończenia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawianiu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz Syna swego chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył, aby mocą władzy udzielonej

zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za świata, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, nasi czcigodni goście, drodzy radiosłuchacze, jak również drodzy bracia i siostry, którzy są z nami przez internet, live streaming, pozwolę sobie skierować parę słów na temat dzisiejszej niedzieli, Słowa Bożego, jednak w języku angielskim, ponieważ większość z nas rozumie i posługuje się tym językiem. In a tradition, in the church tradition, we celebrate the Feast of Ascension on Thursday, like we did in our Diocese of Buffalo. Last Thursday, we celebrated the Feast of Ascension of the Lord. Ja wiem, że w Polsce jest dzisiaj obchodzone święto niebowstąpienia Pana Jezusa, but here in the Diocese of Buffalo, we celebrated Ascension last Thursday. What we are doing right now? We are celebrating the Sunday, which is usually called the Waiting Sunday. Jesus, who came to this world, he was incarnated. Jesus who taught, Jesus who performed miracles, Jesus who taught prayers, his disciples. Jesus finally gave up his life for us, went through passion, through death, and is resurrected. On the day of resurrection, he breathed for the first time on his disciples, giving them the Holy Spirit. Now he ascended, giving them very special command, the order, go and baptize people in the name of the Blessed Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. And now, disciples came back to the upper room where the Last Supper was celebrated, and they await the descent of the Holy Spirit. So that's why this Sunday is called the Waiting Sunday. But also, for us Catholics of the Diocese of Buffalo, let us remember, on Thursday, there was one of those holy days of obligation. So those who didn't come to church on their own fault, or maybe wrong organization of time, they have to go for a confession before receiving Holy Communion. Many brothers and sisters, like I mentioned, because after the Ascension, like the disciples of Jesus, we pray for the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Today, our first reading informs us of the continuation of Jesus' teaching to his apostles. They returned to Jerusalem from the Mount of Olives and entered the cenacle in the upper room. And in this upper room, the apostles, together with some disciples and women, including Blessed Virgin Mary, devoted themselves to prayer. By prayer, through prayer, they stayed in touch with God,

0: wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który jest z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Zmartwychwstałego, który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, aby stawiać się za swoim ludem, zanieśmy do Boga pokorne błagania.
1: Módlmy się o światłe oczy wiary dla wszystkich dzieci Kościoła, aby chrześcijanie wiedzieli, czym jest nadzieja ich powołania i w jej blasku układali swoje życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy posłanych do światła z dobrą nowiną. Niech umocnieni darami Ducha Świętego gorliwie pracują dla Ewangelii, bezpieczni od podstępów nieprzyjaciół naszej wiary. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi niewierzących, za zagubionych na drodze życia, za wszystkich uczciwie szukających prawdy. Niech ich oświeci światło Chrystusa niesione przez Kościół. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za mieszkających w przytułkach i na ulicach miasta. Niech doświadczają serca i pomocy ludzi oraz zachowają wiarę przygotowane dla każdego mieszkanie w wiecznym domu Ojca. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za Janinę Duś, aby Jezus, który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca, wstawił się za nimi i wprowadził ich do niebieskiej chwały. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, których Jezus wybrał, dając łaskę wiary, abyśmy się otworzyli na przyjęcie darów Ducha Świętego i byli wiernymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków żyjących na emigracji, aby przez życie prawe rozsławiali dobre imię Polski pośród narodów i nigdy nie osłabli miłości do ojczystej ziemi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, który dałeś Synowi wszelką władzę na niebie i ziemi, aby zbawił świat i otworzył ludziom wejście do wiecznego Królestwa, umocnij wszystkich polecanych w tej modlitwie darami z wysoka, aby szczęśliwie, pobożnie przeszli przez życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, a przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Za prawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleby i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy, Janinie Duś, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, ze świętym Andrzejem Bobolą, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.